0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Vaše poletje. Vaše
2: poletje. Se prvo držati bolj v sence, pa če grem v kakšen kafič ali pa kaj na kavo.
3: Total osvežitev.